0: szukają i muszą dalej szukać tych nowych kierunków i do tego wykorzystujemy właśnie i takie spotkania pojedyncze, a też takie dzisiaj spotkanie, kiedy mamy tych wszystkich ambasadorów. Drugi wymiar to jest wymiar współpracy uczelni oraz szkół. Przypominam, że nasze uczelnie, Politechnika czy Uniwersytety mają już dzisiaj współpracę z całym światem. Są to z uczelniami z dalekiego wschodu, z uczelniami spoza Europy, ale żeby ta nasza nauka mogła się dalej rozwijać, to muszą być kolejne umowy, kolejne mosty współpracy i między nauczycielami, ale także między studentami. Też w ramach tej współpracy między takiej naukowej my też patrzymy na szkoły. Przypominam Państwu, że jako województwo niezwykle mocno stawiamy na kształcenie dualne. Jesteśmy liderem polskim w zakresie kształcenia dualnego, czyli tego kształcenia, kiedy uczeń szkoły zawodowej uczy się od razu w jakiejś firmie. I te dobre praktyki z innych krajów chcemy również poznawać i je wdrażać w naszym województwie. No i trzeci wymiar, też niezwykle ważny wymiar polityczny. Jesteśmy liderem regionów trudnosąsiedzkich, tej koalicji, która walczy o regiony dla regionów, o dodatkowe środki dla regionów wschodnich Unii Europejskiej. I zdecydowanie spotkanie z ambasadorami Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii, to zawsze jest okazja, aby umacniać te więzi współpracy, aby zwłaszcza teraz, kiedy te przyszłe fundusze europejskie się decydują, aby te sprawy podnosić i o nich przypominać.
1: Тільки нагадаю, що зокрема днями на подорожі представники 31 держави знайомиться з економічним, культурним та туристичним потенціалом регіону.
2: Раніця з рацією.

0: Федерація охоплює Абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Олександр Далі, між іншим, у нашому ефірі про арт-життя. Завершився кірмаш і мистецький форум «Арт Білосток», у яким брали уділ більше за 60 мастаків, як з подряжча, так і з усієї Польщі, так само з Литви і Білорусі. Про виніки краєх подій з мастаками та колоном організатором форуму Янушем Жебюком порозмовляв Василь Кроква.
2: Завершився форум «Арт Білосток». Це вже другий раз відбувався у Білостоку. Наскільки складно було другий раз? Часом другий раз складаніше, ніж перший.
3: Drugi raz jest dużo łatwiej, bo za pierwszym razem żeśmy otwierali wiele drzwi, które były zamknięte, a teraz były już otwarte. Dlatego najgorsze było jakby za nami, ale zrobiliśmy kilka takich kroków znowu do przodu, żeby rozwinąć tą inicjatywę, rozwinąć to wydarzenie i po efektach, które widzimy od pierwszego dnia, czyli od wernisażu, no mamy jeden wniosek, że Białystok potrzebuje takich wydarzeń, że są one niezbędne ze względu na piękno, które po naszym mieście rozsiąga, jak również na to, że jest tu edukacja, która zbliża ludzi do sztuki.
2: Tym razem znacznie poszerzyła się geografia udzielników, to z całej Polski, nawet z Litwy. Jak to trzymało się tych zbierać mastaków po całej Polsce?
3: Pierwsza edycja też skupiała artystów z całej Polski. W tym roku było trochę łatwiej, bo każdy z artystów mógł obejrzeć relacje sprzed roku. Zgłosiło się więcej artystów. Była kwalifikacja, która też polegała na tym, że znaliśmy trochę artystów i wiedzieliśmy o ich dorobku i mogliśmy dość z dużym przekonaniem zaprosić do następnej edycji, ale również zgłosiło się wielu nowych artystów z nowych miast i zależy nam na tym, żeby w Białymstoku odbyła się taka impreza, takie wydarzenie międzynarodowe i dlatego zaprosiliśmy artystów z Białorusi i Litwy.
2: Art Białystok zawieszył się. Jakie wasze urażenie?
4: Powiem, że bardzo wspaniałe, dlatego że spotykamy się z przyjaciółmi, z znajomymi i to jest takie najcenniejsze tutaj dla mnie.
2: Mastaczka Iwona Ostrowska. To pierwszy raz w udzielniczycy?
4: Pierwszy raz jestem tak tutaj na targach. Pierwsze moje targi, bo myślałam, że jednak nie zdołam wystać na swoim tym obszarze, bo jednak to jest dużo godzin stania, ale rzeczywiście fajnie kontakt z ludźmi, z artystami i dużo inspiracji.
5: Białystok w końcu doczekał się. Miasto, które nie ma za bardzo ani wielkich galerii, ani wielkich historii z tym związanym.
2: Mastak Grzegorz Radziewicz.
5: W końcu coś się ruszyło takiego poważnego. Rok temu pierwsze targi, w tym roku drugie. No i jeszcze więcej ludzi w tym roku, więcej się dowiedziało. To jest naprawdę dla artystów też duże wyróżnienie i duża przyjemność, że tak dużo ludzi przyjdzie, popatrzy, co robimy, zapyta, porozmawia. To jest no, tak rzadkie dobrze, w pracy artysty, który zazwyczaj siedzi sobie w pracowni sam.
2: Это добре, що зараз удільничають у Арт Білостоку з інших міст, з інших країн. Це як? Це поширення такої географії?
5: Так, то є дуже добре, бо część osób, które są z Białostoku, znają tych białostockich artystów i fajnie jest właśnie, że tutaj jest więcej artystów z różnych miejsc Polski i jest to no, po pierwsze i bogatsza reprezentacja ciekawych artystów, ciekawych obrazów. Dużo więcej można zobaczyć, na co dzień można w Białymstoku zobaczyć.
6: No, każda taka przestrzeń, która wiąże artystę z odbiorcą, to jest dobre rozwiązanie.
2: Mastak Daniel Gramacki.
6: Czy to jest Art Białystok, czy to są galerie, czy to jest bezpośredni kontakt z odbiorcą w pracowni, to jest bardzo pozytywne, bo artyści tworzą w dużej mierze nie tylko dla siebie, ale też dla ludzi, którzy też są artystami, którzy tylko nie potrafią rysować i malować, ale w duszy odczuwają bardzo podobnie jak artyści. Też kochają przyrodę, też kochają malarstwo, kolor, formę. I dzięki nim my, artyści, którzy tworzą, możemy dalej malować, a oni mają przyjemne doznania artystyczne. Niektórzy zabierają do domu trochę tego naszego artyzmu, wieszają to na ścianach i też jakby przeżywają razem z nami tą sztukę.
1: Організатори кірмашу і мистецького форуму «Арт Білосток» уже заявили, що будуть працювати до непростої справи. У наступному ході третій раз організують форум, створюючи уже тривалу традицію. Радіо Рація!

0: Спілкуються з рацією.
1: І так само далі ми протягуємо наш ефір. Ювілейний фестиваль на Прамоку Сход почався у Біластоку. Це вже 10-й фестиваль і Білоруське радіо «Рація» з гэтым фестивалем ад самага пачатку, паколькі тут абавязкова паказваюць і беларускія тэатральныя праекты. Беларусы пакажуць сёлета спектакль «Бежанцы» 1915-13 кастрычніка. Фестываль распачаўся напярэдадні адзін з элементаў выстава на рынку Касцюшкі ў Беластоку. Як будзеце там гуляць, звярніце ўвагу на гісторыю фестывалю. На выставу запрашаем разам з кіраўніком аддзелу камунікацыі праекту Беластоцкага драматычнага тэатру Мартінам Сякерко.
2: Выстава jest prezentowana na rynku Kościuszki. Składa się z 20 plansz. Można na niej zobaczyć wszystkie 9 poprzednich edycji tego festiwalu Kierunek Wschód. Zdjęcia przedstawiają grupy teatralne podczas spektakli, które właśnie się odbywały w poprzednich latach. Można więc sobie wrócić pamięcią do lat poprzednich, szczególnie ci, którzy byli uczestnikami naszych spektakli w latach poprzednich, mogą dzięki tej wystawie wrócić pamięcią do przeszłości, trochę i sobie powspominać. Ale też chcemy tą wystawą pokazać, że 10 lat to nie jest tak mało i skoro w tym roku mamy jubileusz dziesięciolecia samego festiwalu Kierunek Wschód, to chcieliśmy w taki sposób to uświetnić i podkreślić trochę również rangę samego festiwalu, że to się odbywa w Białymstoku już od wielu lat, a że to jest festiwal międzynarodowy i grupy teatralne są z różnych krajów, głównie z bloku wschodniego i też południa Europy, no to tym bardziej nas to cieszy, że białostoczanie i mieszkańcy województwa mogą uczestniczyć w czymś takim i zobaczyć różne interpretacje spektakli przez różne grupy teatralne z całej Europy.
3: Akurat takie pytanie, czy każdy spektakl trafił na tę wystawę?
2: Z tego, co się orientuję, to chyba tak. Chyba udało nam się pokazać każdy teatr, każdą grupę teatralną. Średnio na jeden rok tutaj wystawa to jest 16 zdjęć, więc myślę, że chyba każda grupa teatralna jest tutaj zaprezentowana. Wszystkie zdjęcia są podpisane, są tytuły spektakli, rok, kiedy to się odbyło, która to była edycja festiwalu, z jakiego kraju pochodzi dana grupa teatralna i również są wymienieni fotografowie.
3: Kto pracował nad tymi fotografiami, komu należeć, no bo fotografia to też tak samo taki twórczy podchód.
2: Tak, zdecydowana większość zdjęć jest wykonana przez naszego takiego fotografa, z którym już od wielu, wielu lat przy festiwalu współpracujemy. Jest to Bartek Warzecha. Bardzo znany fotograf w środowisku fotograficznym i jeżeli chodzi również o dziedzinę teatru. I tak naprawdę bodajże chyba w ostatnie 6 czy 7 edycji to są głównie jego zdjęcia, ale też mamy zdjęcia, które otrzymaliśmy od grup teatralnych, które do nas przyjeżdżały, którzy fotografowie wysyłali do nas wcześniej te zdjęcia. Głównie to dotyczy festiwali z pierwszych lat festiwalu, czyli edycje od 1 do 4. I tam między innymi można zobaczyć zdjęcia pana Macieja Mikulskiego, Macieja Rałowskiego, pana Matwiejewa i Michała Strokowskiego. Kilka zdjęć jest takich, których nie znamy konkretnie autorów, bo rzeczywiście trudno było nam dotrzeć do samego źródła, ale to jest dosłownie kilka zdjęć i te zdjęcia są wpisane jako materiały własne danych grup teatralnych.
3: Jubilejny, jaki nastroj?
2: Nastroje mamy bardzo optymistyczne i bardzo wesołe. Cieszymy się, że ten festiwal dochodzi do skutku już po raz 10, bo to jest niemały wyczyn. Cieszymy się, że możemy w tym uczestniczyć ponownie z tyloma grupami teatralnymi. Cieszymy się, że mamy również na to środki zewnętrzne z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, jak również z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, że dzięki temu mieszkańcy mogą przychodzić na te spektakle nieodpłatnie, za darmo. Mamy wejściówki, które trzeba odebrać, one są bezpłatne, ale to odbywa się tylko dlatego, żeby mieć kontrolę nad ilością osób, która przyjdzie na dany spektakl, bo oczywiście liczba miejsc na sali zawsze jest ograniczona, liczba foteli, więc wszystkich niestety nie pomieścimy, ale dzięki dofinansowaniu możemy zaproponować udział w tym festiwalu przez cały tydzień nieodpłatnie dla każdego widza.
1: Na pierwszy dzień odkryli festiwal aktora Nacjonalnego Akademicznego Teatra u Jerewanie, gdzie pokazali spektakl Romeo i Julieta. Ciągiem tydnia, tego tydnia wystąpią jeszcze kolektywy z Litwy, Polski i Północnej Makedonii, nakładają 13 kastrycznika zautra, покажуть спектакль режиссера Андрея Новіка «Біженцы 1915». Гэта беларускі творчы проект актору, якія працуюць у Польшчы.
0: Радіорація охоплює усі дорожні пагранпераходи.

sitzt ja Gott mit uns. Gott mit uns. Bo Biblia nie jest najłatwiejsza, dobrze o tym wiem. Na

0: І яшчэ одна падляская тэма. Музей памяці Сыбіры ў Беластоку працягваецца цыкль падзеяў, прымеркаваных да выставы «Арпілерас ніці памяці». Тут пройдуць міжпакаленчыя тэкстыльныя майстар-клясы з плота памяці, дзе ўдзельнікі створаць супольныя каляжы ў сваіх сямейных гісторыях пры дапамозе самых простых матэрыялаў. Як сценатхнення выкарыстоўваюцца чылійскія тканыя карціны супраціву, якія параўноўваюцца з досведам і рукадзеллем сабіракоў. Пра ідэю майстар-клясаў і запрашэнне да супольнай творчасці распавядае куратарка выставы Юліта Вась.
1: To są warsztaty dedykowane w zasadzie rodzinom. Można przyjść też samodzielnie, ale można przyjść międzypokoleniowo. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby stworzyć własną tkaninę pamięci. Arpilleras to są tekstylne prace wykonane przez chilijskie kobiety po 1973 roku, po zamachu stanu w Chile. To są prace wykonywane z bardzo prostych materiałów na podstawie jakby bazą prac jest materiał jutowy. Wykorzystywały po prostu worki po żywności i na tym naszywały różne obrazy, naszywały, które pokazują historię, które pokazują też sytuację społeczną, ekonomiczną. Arpilleras są nie tylko jakby kroniką historyczną, ale też są narzędziem, poprzez które kobiety pokazywały, że pamiętają o osobach, które zaginęły. To byli ich mężowie, synowie, ojcowie. Była to forma walki i wyrażenia sprzeciwu wobec dyktatury. Obrazy są bardzo kolorowe, wydają się być takie dziecinne czasami, natomiast ich przekaz jest bardzo wyraźny.
2: Акрамя непасрэдных майстар-класаў наведвальнікаў чакае куратарская экскурсія па экспазіцыі, якая супастаўляе досвед чылійскіх жанчын у часы дыктатуры з гісторыяй сабіракоў. Экскурсія дазваляе глыбей зразумець кантэкст кожнага тэкстыльнага твора і то, як ручная творчасць дапамагла захоўваць памяць пра рэпрэсіі, тугу па радзіме і страчаных блізкіх, кажа куратарка выставы Юліта Вась.
1: Справадзэнне выставы з Чыле ёсць так, я часта дастаю пытанне, як то стала, што та выстава тут і знайшла. Wydaje się, że jakby mówienie o różnych sytuacjach, o różnych ruchach społecznych, które miały miejsce, o totalitaryzmach, o różnych tragediach, które wydarzyły się w różnych krajach, w różnych szerokościach geograficznych, ma ogromne znaczenie właśnie w tym, żeby jakby my nie porównujemy tragedii, które się wydarzyły, czy nie porównujemy systemów, nie porównujemy sytuacji politycznej dokładnie, tak, czy to jest to dyktatura prawicowa, czy lewicowa. Natomiast mówimy o tym, jak ludzie, którzy zostali dotknięci tragicznym zdarzeniem, przepracowują to, jak odnoszą się do tego, w jaki sposób ocalają pamięć o ludziach innych, o wydarzeniach, o tym, jakie wtedy właściwie były warunki historyczne. I tak samo jakby w Arpillerasach i tak w pracach naszych sybiraków widać tęsknotę za domem, za ojczyzną, za bliskimi. Jest to bardzo, bardzo wyraźnie ujęte tutaj. Widać tutaj też mocny akcent na jakby Kościół katolicki, tak, i wiarę, który pokazuje żołnierzy Armii Czerwonej palących dokumenty. Palenie dokumentów to wymazywanie pamięci, pozbawianie tożsamości. Porozmawiać o tym, tak, że na przykład, nie wiem, jak chcesz zanieść jedzenie tak bratu, to idź w piątek, bo ten strażnik pozwoli przejść, tak, a inny na przykład nie, znaczy przejść, przekazać, tak, to jedzenie. I tutaj sporą część tej pracy zajmują adwokaci. I tu jest napisane: chrońmy adwokatów, tak? To jest też kolejny krzyk o to, żeby powrócić do sprawiedliwości. Na wielu pracach też pojawia się donde están, gdzie oni są, tak? To też jest takie ciągłe domaganie się właśnie tego, żeby te osoby wróciły, żeby w ogóle można było o tym mówić. I na tej pracy solidarność, tak jak pani pytała o elementy wspólne z czasami komunistycznymi, tak? No to na wielu pracach pojawia się Kościół katolicki też tutaj, ale też tu mamy solidarność w obronie praw człowieka.
0: W Вось такія тэматы разглядаюцца ў музеі памяці Сібіры. Хто не ў курсе, маецца на ўвазе пад Сібіру вось гэтая трагедыя вывазу палякаў у выглядзе рэпрэсіяў, ссылка іх у гэты аддалены рэгіён. Па словах Юліты Вась, выставы і суправаджальная праграма паказваюць, як у розных кутках свету ад Атакамы да Сібіры ручная праца дапамагала людзям захоўваць чалавечнасць, тугу парадзіме і сувязь з рэпрэсаванымі блізкімі. Фінісаж усёй гэтай выставы адбудзецца 16 кастрычніка. Ты ближе, ты ближе, ты ближе.

0: zapraszają na pierwszy w nowym mastackim sezonie koncerty z serii Scena Maestrów. Z koncertem solo w duecie wystąpić pianistka i śpiewaczka Ewa Leszczyńska. Ja prachuczać twory takich kompozytorów jak John Dowland, Ignacy Jan Paderewski, Stanisław Maniuszka, Józef Wieniawski, Felix Ignacy Dobrzyński. Koncert pacznieca 19 godzinie u koncertnej zali Muzycznego Uniwersytetu Białostoku, szto po ulicy Kawaleryjskiej. Białostocki Laleczny Teatr swoim junym gledaczom proponuje dwa spektakli. A 9.30 Solowiej na osnowie odnajmiennej kaski Hansa Christiana Andersena, a 11 godzinie pacznieca spektakl Karmelek.
1: Афиша. Культурное житё региона завтра.
2: Белосток и Подляшье.
3: Альбо проповедь, альбо споведь. Усё дым, той, кто больше трымал в прокате. Святы по радио, у суседней палате.

0: І про тэатр. Юбілейны фестываль на прамак «Усход» пачаўся ў Беластоку. Гэта ўжо 10-ты фестываль. Беларуская радыёрацыя з гэтым фестывалем ад самага пачатку. Паколькі тут абавязкова паказваюць і беларускія тэатральныя праекты. Нашы акторы пакажуць сёлета спектакль «Бежанцы» 1915, 13 кастрычніка заўтра. Фестываль сам распачаўся напярэдадні. Адзін з элементаў выстава на рынку «Касцюшкі» ў Беластоку. Як будзе ці там гуляць, звярніце ўвагу на гісторыю фэсту, запрашае кіраўнік аддзелу камунікацыі праектаў Беластоцкага драмтэатру Марцін Сякерка.
1: Wystawa jest prezentowana na rynku Kościuszki, składa się z 20 plansz. Można na niej zobaczyć wszystkie 9 poprzednich edycji tego festiwalu, Kierunek Wschód. Zdjęcia przedstawiają grupy teatralne podczas spektakli, które właśnie się odbywały w poprzednich latach. Można więc sobie wrócić pamięcią do lat poprzednich, szczególnie ci, którzy byli uczestnikami naszych spektakli w latach poprzednich, mogą dzięki tej wystawie wrócić pamięcią do przeszłości trochę i sobie powspominać. Ale też chcemy tą wystawą pokazać, że 10 lat to nie jest tak mało i skoro w tym roku mamy jubileusz dziesięciolecia samego festiwalu Kierunek Wschód, to chcieliśmy w taki sposób to uświetnić i podkreślić trochę również rangę samego festiwalu, że to się odbywa w Białymstoku już od wielu lat, a że to jest festiwal międzynarodowy i grupy teatralne są z różnych krajów, głównie z bloku wschodniego i też południa Europy, no to tym bardziej nas to cieszy, że białostoczanie i mieszkańcy województwa mogą uczestniczyć w czymś takim i zobaczyć różne interpretacje spektakli przez różne grupy teatralne z całej Europy.
2: Akurat takie pytanie, czy każdy spektakl trafił na tę wystawę?
1: Z tego, co się orientuję, to chyba tak. Chyba udało nam się pokazać każdy teatr, każdą grupę teatralną. Średnio na jeden rok tutaj wystawa to jest 16 zdjęć, więc myślę, że chyba każda grupa teatralna jest tutaj zaprezentowana. Wszystkie zdjęcia są podpisane, są tytuły spektakli, rok, kiedy to się odbyło, która to była edycja festiwalu, z jakiego kraju pochodzi dana grupa teatralna i również są wymienieni fotografowie.
2: Kto pracował na тими фотографіями, кому належить, ну, бо фотографія, це ж так само такий творчий підхід.
1: Так, zdecydowana większość zdjęć jest wykonana przez naszego takiego fotografa, z którym już od wielu, wielu lat przy festiwalu współpracujemy. Jest to Bartek Warzecha, bardzo znany fotograf w środowisku fotograficznym i jeżeli chodzi również o dziedzinę teatru. I tak naprawdę bodajże chyba w ostatnie 6 czy 7 edycji to są głównie jego zdjęcia, ale też mamy zdjęcia, które otrzymaliśmy od grup teatralnych, które do nas przyjeżdżały, którzy fotografowie wysyłali do nas wcześniej te zdjęcia. Głównie to dotyczy festiwali z pierwszych lat festiwalu, czyli edycje od 1 do 4. I tam między innymi można zobaczyć zdjęcia pana Macieja Mikulskiego, Macieja Rałowskiego, pana Matwiejewa i Michała Strokowskiego. Kilka zdjęć jest takich, których nie znamy konkretnie autorów, bo rzeczywiście trudno było nam dotrzeć do samego źródła, ale to jest dosłownie kilka zdjęć i te zdjęcia są pisane jako materiały własne danych grup teatralnych.
2: Jubilejny, jaki nastroj?
1: Nastroje mamy bardzo optymistyczne i bardzo wesołe. Cieszymy się, że ten festiwal dochodzi do skutku już po raz 10, bo to jest niemały wyczyn. Cieszymy się, że możemy w tym uczestniczyć ponownie z tyloma grupami teatralnymi. Cieszymy się, że mamy również na to środki zewnętrzne z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, jak również z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, że dzięki temu mieszkańcy mogą przychodzić na te spektakle nieodpłatnie, za darmo. Mamy wejściówki, które trzeba odebrać, one są bezpłatne, ale to odbywa się tylko dlatego, żeby mieć kontrolę nad ilością osób, która przyjdzie na dany spektakl, bo oczywiście liczba miejsc na sali zawsze jest ograniczona, liczba foteli, więc wszystkich niestety nie pomieścimy, ale dzięki dofinansowaniu możemy zaproponować udział w tym festiwalu przez cały tydzień nieodpłatnie dla każdego widza.
0: Так што спадарства адкрылі фестываль акторы Нацыянальнага акадэмічнага тэатру ў Ерэване. Яны паказалі спектакль «Рамео і Джульетта». Цягам гэтага тыдня выступяць яшчэ калектывы з Літвы, Польшчы, Паўночнай Македоніі. 13 кастрычніка, нагадаю, пакажуць спектакль беларускага рэжысэра Андрэя Новіка пра бежанцаў 1915 году. Гэта беларускі творчы праект актораў, якія працуюць у Польшчы. Радио Рация! Радио Рация!